0: najlepšo glasbo.
1: Radio Salomon.
2: A bova brez?
3: Jaz brez Salomona ne morem.

létje. Tvoj i moj radio. Radio Salomon. Najlepše poletje. Salida del vuelo con destino a la

0: osvežujoče.
1: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
2: Mi smo Salomon.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.